pobera sa palore vrškom a vyspevuje po zabočky, po zapenie, vyberiem si, ktorú chcem. A tu mu zrazu psík pod nohy skočí. Ešte si si nevybral, mládenec? Ech, preťažká je to robota ženu si hľadať. Idem už tretiu dievku pozrieť, sem na vršok. Chalúbka nemaľovaná a z komína sa dymí, ako by bielizeň zvárali. Možno tu na tú pravú natrafím. Už by aj bolo na čase. Prichodí mi domov na salaš sa vrátiť. Ovce i dunča obzrieť, ako gazdujú. Len sa drž. Rád by som sa už na svadbe dobre najedol. Povedal psík a odbehol. Palo prišiel k chalúbke a zaklopal. Otvorila mu dievčina ako lusk. Kto si, mládenec? A čo si želáš? Volajú ma Paľo Paľovie. Po svete chodím, nevestu si hľadám, ale šťastie nemám. Ani čo by za necht vošlo. Jedna je strapatá, druhá sa iba v posteli vyvaľuje. Ty sa mi vidíš i pekná, i obriadená, i robotná. Ako ťa volajú? Zúza. Zúza. Počul som, že vraj nevieš chleba napiecť. Never jedovatým jazykom. Ak ma na sobáš zavedieš, upečiem ti peceň veľký ako dom. Voňavý a mekučký ako perina, zaliečala sa mu Zúza. Nie tak z hurta, Zuzička. Najprv chlebík, potom svadba. Aby mu ukázala dobrú vôľu, zanvotila. Povedal mi jeden chlapec, že ja neviem chleba napiec. Trenčín, Trnava, Ruža, voňava chleba napiec. Klamal chlapec, ako šelma bude chlebík ako žemľa. Trenčín, Trnava, Ruža, lalajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajl
musieť, ale prídem nazad v nedeľu. Ak ma chutným, čerstvým chlebom privítaš, hneď ti prstienok na prst navlečiem. Privítam, privítam, na 7 míl ho zacítiš, len sa vrátiť nezabudneš.